daleko jest brzask.

0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Sezon grzewczy przed nami, na razie pierwsze przymarki. Sezon grzewczy wnet się zacznie, na razie pierwsze przymiarki w niektórych mieszkaniach już zrobiło się cieplej. O kontroli paleniec w domach powiemy dziś w programie, ale sprawdzimy też, jak Myszków radzi sobie z bezdomnością zwierząt. Sprawdzimy też, co wspólnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma z młodzieżą. Edyta Czekaj, zaczynamy od palącego problemu.
7: Życie w mieście.
9: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Myszkowie.
8: Dużo się mówi o ekologii, dużo się mówi o działaniach, o wymianie pieców, no ale przy okazji to są też kontrole.
9: Zdecydowanie. Tutaj w Myszkowie, jak chodzi o ekologię, robimy bardzo dużo. Mamy sprzęt do tego odpowiedni, korzystamy z bezobsługowego statku powietrznego, czyli tak zwanego drona, który ułatwia nam te kontrole, nie jest oczywiście jedyną przesłanką przy podjęciu decyzji, czy doszło do wypalania odpadów, czy do takiej sytuacji nie doszło. Strażnicy każdorazowo wchodzą do mieszkania, sprawdzają kocioł, sprawdzają tak naprawdę, czym spalą mieszkańcy, sprawdzają otoczenie kotła i dopiero wtedy podejmują decyzję o zakończeniu interwencji. Ale muszę się też tutaj pochwalić moimi pilotami, którzy tak bardzo już są zaawansowani, że straże z innych miast przyjeżdżają do nas szkolić swoje techniki pilotażu.
8: To powiedzmy teraz coś więcej, no to na czym polega ten sukces wasz?
9: Tak naprawdę no, na szkoleniach, na tym, że pan burmistrz zainwestował w szkolenie pilotów i już w ubiegłym roku panowie przeszli bardzo intensywne szkolenia. Musi to być skoordynowane oczywiście z patrolem. Pilot, który obsługuje drona, przekazuje drogą radiową. Patrol wówczas wie, w którą posesję dokładnie ma wejść i jakie czynności ma podjąć, ale to nie jest takie proste, żeby połączyć pilotowanie tego bezobsługowego statku z obserwacją i szczytywaniem wszystkich pomiarów, które w tym czasie strażnik ma wyświetlane na laptopie i myślę, że naszym strażnikom idzie to całkiem dobrze.
8: Czyli tak, wylatuje taki dron, on zbiera jakieś dane, pomiary?
9: Tak, pod tego drona podpinana jest głowica antysmogowa, która jest bardzo czuła, wychwytuje wszystkie nieprawidłowości. Operator drona podlatuje pod komin, jest sprawdzana z ogromną dokładnością. Tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie mieszkaniec wrzucił kartkę papieru z gazetki reklamowej i nasz dron już to wychwycił. Wówczas daje komunikat drogą radiową i patrol wchodzi do danego mieszkańca. Tutaj pragnęłabym jeszcze też podkreślić, że utrudnienie kontroli lub niewpuszczenie strażnika jest przestępstwem, więc bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy też byli wyrozumiali i żeby nas nie traktowali jako intruzów. Dopiero wtedy rozpoczyna się cała kontrola, jeżeli zasygnalizuje to operator drona.
8: O to właśnie miałam zapytać, czy to tylko wysyłacie tego drona, czy na przykład same tylko patrole, ale teraz już wiem, że jest dron, że jest patrol, który ewentualnie wchodzi do domu, jeżeli coś jest nie tak. Mieszkańcy chyba wpuścić muszą, ale czy tak chętnie was wpuszczają, żebyście tam spoglądali w ten popiół?
9: Uzupełnię tutaj może jeszcze wypowiedź, że kontrole bez użycia drona też są wykonywane. Czasem musimy zareagować szybko na zgłoszenie mieszkańca, wtedy reagujemy bez użycia drona. Od kiedy ja jestem komendantem, nie było problemu, żeby któryś z mieszkańców odmówił nam wejścia na posesję, nie udostępnił nam pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł i nie uczestniczył w tej kontroli, bo każdorazowo musi być tam pełnoletni właściciel lub użytkownik danej posesji. W każdej posesji jest sporządzany protokół, który również otrzymuje właściciel.
8: Od razu jest kara za coś takiego, czy na początek jeszcze przychylnym okiem patrzycie?
9: Tutaj zawsze zostawiam decyzję strażnikom. To oni są na miejscu, to oni oceniają sytuację. Oczywiście bierzemy pod uwagę ubóstwo ekonomiczne i każdą interwencję w posesji, w której jeszcze jest kocioł, który nie powinien być użytkowany, każda taka interwencja jest zakończona zgodnie z tym, co postanowi strażnik, czyli pouczeniem, mandatem lub wnioskiem do sądu, ale na pewno informujemy, że mamy tutaj też świetnych fachowców w urzędzie, którzy są w stanie pomóc pozyskać środki z różnych programów, jakby Czyste Powietrze i innych, że to nie jest tak, że cały koszt wymiany kotła musi zostać po stronie właściciela.
8: Bolączką mieszkańców Jury są często też odpady, śmieci, które pojawiają się w lasach, ale często też gdzieś przy posesji. No i wtedy też jest tutaj reakcja z waszej strony.
9: Zdecydowanie i tutaj dzięki zaangażowaniu pana burmistrza będziemy mieli patrole rowerowe w Meszkowie. Jesteśmy tutaj pionierami, jak chodzi o to miasto, bo żadna ze służb nie prowadzi tego rodzaju patroli i myślę, że to pomoże nam troszeczkę wjechać w miejsca trudno dostępne topograficznie, gdzie najczęściej dochodzi do wyrzucania odpadów, gdzie dochodzi do podrzucania nam śmieci, a przede wszystkim na czym mi też bardzo zależy, żeby zwiększyć kontakt strażnika z mieszkańcem, bo jednak chyba zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać kontakt ze strażnikiem, który gdzieś zatrzyma się rowerem, niż strażnikiem, który na co dzień jeździ samochodem.
8: Dziękuję, rozmawiałam z Beatą Kostrzewą, komendantem Straży Miejskiej w Meszkowie.
7: To warto wiedzieć.
8: Czym oddychają mieszkańcy Meszkowa, co pokazują wskaźniki, o tym powie nam burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak.
6: Bez względu na nasze działania, Myszków był opomiarowany stacją, która badała poziom pyłu i tych innych jakby oddziaływań, których się teraz mocno mówi, czyli tych działań związanych ze smogiem. Ukształtowanie terenu nam dodatkowo nie sprzyja, bo gminy, które są, mają większą jakby przewietrzanie, ta róża wiatrów sprzyja takim miejscowościom, to przy opomiarowaniu takie gminy wypadają lepiej. My wypadaliśmy zawsze gorzej. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Chcę uspokoić mieszkańców szeroko pojętego województwa śląskiego. To nie jest tak, że jak jakaś gmina jest na liście rankingowej, to znaczy, że ona jest najgorsza. Bronię tutaj Meszkowa, bo my na tej liście jesteśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy opomiarowani. Są miejsca, które nie są opomiarowane i nie mamy wiedzy, czy one nie znajdowałyby się na przykład na niechlubnych miejscach. I my przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy spać spokojnie. Wolimy wiedzieć, wolimy się badać i wolimy stosować profilaktykę i antidoty. I dlatego szereg działań, o których już była mowa, dlatego też te akcje zacieleniania, ale jednocześnie też weszliśmy w kierunku, że podjęliśmy współpracę z dwoma uczelniami, między innymi była Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych i te szkoły przywiodły nam partnera z Norwegii i na terenie miasta testowano mierniki badające poziom stężenia tych różnych substancji. Staliśmy się takim poligonem, dzięki czemu zakres opomiarowania na kilka lat w mieście łącznie z 8 plus 1, 9 czynników wzrósł do prawie 104. To oddziaływało jakby in pozytyw dla uświadamiania społeczeństwa, bo naraz mieszkańcy patrzyli w to i mówią, no dlaczego tam, nie wiem, dwie ulice dalej pali się na czerwono, a u mnie na żółto, gdzie żółto już jest przekroczony poziom, bo tylko zielony kolor uspokaja. No i uruchomiliśmy też intensyfikację działań naszej Straży Miejskiej, dlatego, że pojawiały się takie nawyki, że niektóre gospodarstwa domowe uruchamiały proces rozpalania w piecu, wiedząc, że Straż Miejska już nie pracuje. No w międzyczasie pozyskaliśmy środki finansowe, mamy drona, mamy jeżdżące laboratorium, Straż Miejska porusza się samochodem elektrycznym, bez względu na dyskusję, czy elektryczny jest ekologiczny, czy nie. Po prostu idziemy jakby z duchem czasu i wprowadziliśmy wyrywkowo, to nie jest permanentnie, nocne dyżury Straży Miejskiej, zmieniliśmy regulamin pracy w urzędzie, no i Straż Miejska zaczęła kontrolować dronem, latać nad kominami mieszkańców, wyłapując takich, którzy w okresie, kiedy wydawało im się, że nie są kontrolowani, nie do końca palili tym, co należy. Muszę powiedzieć, że chciałbym taką sytuację, żeby się pojawiły u mnie wątki, że Straż Miejska od strony ekologicznej nie jest potrzebna. No jeszcze pewnie trochę lat upłynie, zanim coś coś takiego się stanie. I nie chciałbym, żeby Straż Miejska miała powody do upominania, karania. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Ale co ciekawe, my Polacy mamy taką przypadłość, że nie lubimy, jak nie wiem, ktoś coś złego robi, a my to piętnujemy. Otóż w przypadku ekologii wyraźnie społeczeństwo odwróciło tendencję. Bije się brawo naszej Straży Miejskiej i wymaga się, żeby tych patroli było jeszcze więcej. Więc my też mierzymy oczywiście koszty, mierzymy siły na zamiary, też nie chcemy prowadzić zasad jakiejś permanentnej kontroli. Natomiast te wyrywkowe kontrole spowodowały, że też nam się to poprawia, bo zmieniają się postawy i bardzo szybko rośnie świadomość u tych, u których się ta świadomość jeszcze nie pojawiła. Także obiecujemy sobie też po tym, czyli oprócz oczywiście dofinansowania, wychodzenia naprzeciw, bardziej hołdujemy tym zasadom pozytywnym, no to gdzieś tam ten element taki dyscyplinujący w postaci tych działań, o których mówiłem, też się znajduje. Efekt, bo tam kilka jest pomiarów, bo jest benzopiren, jest PM10, czyli w zakresie różnych jakby oddziaływań jest mierzona ta lista. No i my z tej listy przesuwamy się w dół i niedługo Myszków z tej listy zniknie.
8: O coraz czystszym powietrzu w Myszkowie mówił nam burmistrz miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję.
3: A teraz wyjaśnia się zagadka, co ma wspólnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych z uczniami, m.in. z Częstochowy, Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim.
10: Jak założyć własną firmę oraz jak legalnie zatrudniać pracowników i co decyduje o wysokości przyszłej emerytury, tego wszystkiego dowiedzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczący w projekcie Lekcje ZUS. Udział w zajęciach to nie tylko praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale też przepustka do zdobycia indeksu na wyższą uczelnię. Zgłoszenia do lekcji ZUS przyjmowane są cały czas, warto jednak zrobić to wcześniej, bo ostateczny termin na zgłoszenie udziału uczniów w Olimpiadzie ZUS mija 23 października. Lekcje ZUS to program edukacyjny, który w prosty, nowoczesny i pozbawiony nudnej teorii sposób uczy systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadza w realia rynku pracy. Projekt składa się z 4 lekcji, które dają młodym ludziom potężną dawkę praktycznej wiedzy przydatnej w dorosłym życiu, pierwszej pracy czy przy prowadzeniu własnego biznesu. Zależy nam, aby uczniowie kończący szkołę średnią wkraczali w dorosłość świadomie, wykorzystując wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i przysługujących im praw z tym związanych. Chcemy dać im konkretne informacje o tym, jak działa ten system, dlaczego warto pracować legalnie i płacić składki oraz na jakie wsparcie mogą liczyć w związku z różnymi sytuacjami życiowymi, jak chociażby choroba własna, bliskiej osoby, macierzyństwo czy kiedyś starość. Wszystkie materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz podręczniki dla uczniów Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia całkowicie bezpłatne. Dostępne są one także online na stronie www.zus.pl/edukacja. Lekcje ZUS to wiedza na start w dorosłość, ale też przygotowanie do ogólnopolskiej olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Dla chętnych uczniów zwieńczeniem zajęć z ZUS jest możliwość udziału w olimpiadzie. Szkoły, które wezmą udział w lekcjach ZUS i zgłoszą swoich uczniów do olimpijskiej rywalizacji, otwierają przed nimi drzwi do wyjątkowych nagród. Laureaci, finaliści olimpiady zdobywają indeksy na prestiżowe uczelnie, dodatkowe punkty w rekrutacji oraz cenne nagrody rzeczowe. To idealny schemat. Najpierw 4 lekcje pełne praktycznych informacji, a potem krótka weryfikacja wiedzy w szkolnym etapie olimpiady. Co roku bierze w tym udział około 27 tysięcy uczniów z całego kraju. W województwie śląskim co roku zgłasza się największa liczba szkół i uczniów, którzy chcą uzyskać wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Co więcej, są z nami szkoły, które już od ponad dekady biorą udział w wydarzeniu. Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać szkoły do udziału w lekcjach ZUS oraz samej olimpiadzie do 23 października. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej ZUS oraz bezpośrednio przez koordynatorów do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Pierwszy etap, przypomnę, wystartuje już 24 listopada. Kolejny krok to etap wojewódzki olimpiady, który zaplanowano na 2 marca przyszłego roku, a wielki ogólnopolski finał odbędzie się 16 kwietnia 2027 roku, także jest trochę czasu, żeby jeszcze bardzo dobrze przygotować się do tej olimpiady. Przypomnę, że projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Senatem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra edukacji narodowej. Szczegóły na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Edukacja i Olimpiada ZUS.
8: Jak już wiemy, pokazują to doświadczenia ostatnich lat, częstochowska młodzież chętnie bierze udział w programach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dziś to wszystko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz zmieniamy temat.
7: Czekamy na to od lat.
8: A teraz Maciej Hasik z MZD w Częstochowie.
11: Inwestycja pod roboczą nazwą Bugaj z Gabis wpisuje się w długofalową strategię miasta w zakresie realizacji następujących po sobie zadań drogowych, kluczowych z perspektywy interesu całej Częstochowy. To także swoiste spinanie klamrą dotychczasowych przedsięwzięć. Miasto czekało na Bugajską Bis kilkanaście lat i teraz ta realizacja się materializuje. Z końcem bieżącego roku wykonawca wejdzie na budowę w terenie. Prace potrwają około 2 lata. Najważniejsze założenia Bugajskiej Bis polegają na wybudowaniu nowego węzła drogowego DK91 z DK46 na południowym wschodzie miasta wraz z nowym śladem tego drugiego szlaku, który łączyć będzie się z istniejącą infrastrukturą nieopodal łącznicy ulicy Bugajskiej z przedłużeniem Korwantego. Wybudowaniu kilku obiektów inżynieryjnych, w tym nad linią kolejową i rzeką z dopływami. Przebudowaniu istniejącego śladu Alei Wojska Polskiego w obrębie przyszłego węzła drogowego. Powstaniu pełnej infrastruktury towarzyszącej, w tym dedykowanej pieszym i rowerzystom. Co Częstochowa jeszcze zyska na Bugajskiej Bis? To m.in. ostateczne rozwiązanie tematu problematycznego przejazdu kolejowego przy ulicy Bugajskiej, skomunikowanie ważnych terenów aktywności gospodarczej pod przyszłe inwestycje, które są w orbicie zainteresowań dużych zakładów, skomunikowanie już istniejących przedsiębiorstw, w tym firm planujących znaczącą rozbudowę, np. Huta Częstochowa, co odciąży miejski układ komunikacyjny, m.in. na ciągu ulicy Jagiellońskiej z Aleją Pokoju.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Jura przyciąga turystów, to na pewno. A czym? Z pewnością bogatymi formacjami skalnymi, ale też tajemniczymi jaskiniami, oczywiście malowniczymi ruinami zamków. Jest też coś z dzikości.
7: Historia, którą warto poznać.
8: Gminy coraz chętniej pokazują swoje bogactwo. Zrzeszyły się nawet w Związku Gmin Jurajskich. Włodzimierz tutaj ze związku.
12: Takimi naszymi sztandarowymi szlakami to jest szlak Orli Gniazd, zarówno pieszy, jak i rowerowy, ale odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie także na tych innych szlakach turystycznych, które wiodą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mamy też naszą sztandarową imprezę, to jest Juromania, z której korzysta rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. To są imprezy w różnych miejscach, organizowane przez różnych gestorów atrakcji turystycznych na Jurze. Mamy nadzieję, że między innymi działalność właśnie Związku Gmin Jurajskich temu sprzyja. W końcu z tych atrakcji mogą skorzystać także mieszkańcy naszego regionu. Związek zrzesza wszystkich gmin jurajskich, ale większość tych, które oferują największe atrakcje, które będą służyły temu, żeby Jura rzeczywiście była odwiedzana. Jest wiele naprawdę fajnych miejsc.
8: Na szlaku, o którym mówił Włodzimierz tutaj ze Związku Gmin Jurajskich, jest niewielkie miasto Żarki. Po raz pierwszy wzmianka o nich pojawiła się w tak zwanym spisie Świętopietrza z lat 1325-1327, a osady jako lenno otrzymał książę Władysław Opolczyk. I tu zatrzymamy się na dłużej w naszym programie. Tu, to znaczy w Żarkach. Żarki znalazły się na szlaku tradycji, nic dziwnego, mając taką historię. Burmistrz Adam Zamora powie nam więcej.
13: Zmieniliśmy hasło gminy Żarki i logo. I to hasło właśnie brzmi Żarki na szlaku tradycji. To był pierwszy krok tworzenia tego szlaku, który nawiązuje do naszej lokalnej historii, tradycji, do wszystkich zawodów, które kiedyś funkcjonowały na terenie gminy Żarki i również do miejsc, które są ważne historycznie. Drugim krokiem tego szlaku tradycji jest tworzenie elementu tego szlaku, a elementem tego szlaku są figurki symboliczne, które są zlokalizowane właśnie w miejscach związanych z historią naszej gminy i Żarek. I te figurki przedstawiają również konkretne postacie, bądź prezentują zawody, które kiedyś były wykonywane na terenie naszej gminy. Są to zawody m.in. takie jak młynarz, czy też nosiwoda. Bardzo ciekawe tematy historyczne, o których z biegiem czasu po prostu się zapomina. W przestrzeni publicznej na terenie miasta będą powstawały te figurki, które wierzę w to, że przypomną mieszkańcom i szczególnie pokażą młodzieży, jakie ciekawe zawody, jakie ważne i historyczne miejsca są na terenie naszego miasta.
8: Niektóre miasta mają Krasnala, niektóre mają też Beboka, a wy macie tutaj postaci związane z zawodami. Wiem, że to jest artysta z Jaworznika.
13: Tak, Marcin Poznański, rzeźbiarz, pasjonat, projektant i mieszkaniec naszej gminy Żarki, jest częścią inspiracji tworzenia tego szlaku, ponieważ początkowo również jak Katowice i inne miasta myśleliśmy o stworzeniu jednej postaci, która będzie identyfikowała naszą gminę i mieszkańców, aczkolwiek po rozmowach zrodził się taki pomysł, aby to była grupa różnych postaci i figurek, które prezentują zawody, bo jako gmina Żarki mamy czym się pochwalić, naprawdę mamy bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi właśnie o postacie ważne historycznie i jedną z nich jest właśnie Piotr Antoni Steinkeller, który jest mocno związany z Żarkami, w Żarkach założył fabrykę maszyn rolniczych, młyn amerykański, cegielnie i był pionierem przemysłu w całym kraju, jest mocno związany z Żarkami. Sam osobiście ufundowałem figurkę Piotra Antoniego Steinkellera. Nasz szlak właśnie ma to do siebie, że jest fundowany przez samych mieszkańców, przez radnych, przez przedsiębiorców oraz stowarzyszenia. Piękna inicjatywa, gmina Żarki nie ponosi z tym kosztów, podnosi to atmosferę i ważność tego szlaku, gdyż on jest stworzony przez nas wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, tak jak mówiłem wcześniej.
8: I tu wejdę w słowo burmistrzowi Żarek, bo o tym przemysłowcu chętnie opowiada turystom przewodnik jurajski Janusz Nowak.
14: Tak naprawdę Żarki, dzięki temu, że Steinkeller zaczął tutaj budować fabrykę Steinkellerówek, czyli powozów, że mówi, że było oświetlenie gazowe. No, nie do końca tak, bo to nie było całego miasta, tylko jego posiadłości, ale ono było tak naprawdę. Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę, znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał.
8: A teraz?
13: Jesteśmy małą kameralną gminą turystyczną, dobrze skomunikowaną, mamy dobrze rozwiniętą sieć dróg, kanalizacji, szczególnie tutaj w mieście. Dużo atrakcji turystycznych, jest co robić w Żarkach, mamy piękne ścieżki pieszo-rowerowe, wypożyczalnie rowerów. Czyste powietrze, które często na Śląsku mówi się różnie, szczególnie w porze jesienno-zimowej. U nas w Żarkach te alerty antysmogowe są łagodniejsze, bym powiedział. Pilnujemy też, oczywiście stoimy na straży tego czystego powietrza. Straż Miejska została wyposażona w 2 drony do badania jakości powietrza. Wykonujemy aktywnie kontrolę palenisk. Staramy się, aby to powietrze było w tej porze palenia czyste. Bo jak wiemy, od powietrza zaczyna się zdrowie, a zdrowie jest najważniejsze.
8: Mówi burmistrz Żarek Adam Zamora. No to ja zatrzymam się przy studni, a właściwie studniach. Można odpocząć, choć już wody z nich nikt się nie napije.
13: Zostały dwie sztuki na ulicy Częstochowskiej, które zostały odnowione. Można je podziwiać, studnie są naprawdę wiekowe. Nie są one czynne, nie działają, nie można z nich korzystać, wydobywać wody, aczkolwiek stanowią część krajobrazu miejskiego. Ładnie wyglądają przy ulicy Częstochowskiej. Będąc przejazdem, warto zwrócić uwagę, jadąc od Żarek po lewej stronie, z pewnością rzucą się w oczy. Uważam, że jest to jedno z wielu zadań samorządów, lokalnych. Historia i tradycja powinny być eksponowane, dbane, propagowane, szczególnie dla młodzieży, ponieważ w dzisiejszych czasach szybkiego biegu często zapomina się o tych ważnych wartościach. To jest nasza mała ojczyzna i musimy to pokazywać, propagować te idee historyczne.
8: To na pewno. Nie wiem, czy w Żarkach straszy, czy biega gdzieś biała dama, na przykład po Leśniowskim Lasku, ale straszy na pewno w innych miejscach. O duchach, upiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, alhol, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
15: Jura Krakowsko-Częstochowska jest to taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie i tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, znaczy tutaj pomijam na razie Ogrodzienic, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do Lochów Olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W zapiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci, natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach Zamku Olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no, to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest Biała Dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile Biała Dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku, się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, o gorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody, właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar, jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klechdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
8: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia.
8: To 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie, a wybierać można spośród 271 projektów dzielnicowych, rewitalizacyjnych i ogólnomiejskich. Do wydania jest blisko 12 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 7 października, a do 9 października potrwa z kolei w Częstochowie nabór wniosków o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Wsparcie wyniesie od 1500 do 2500 brutto miesięcznie. Dwa referenda odbędą się w najbliższym czasie w regionie częstochowskim. 25 października o losach prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka i Rady Miasta zdecydują częstochowianie. Wcześniej mieszkańcy Poczesnej zdecydują, czy Artur Sosna pozostanie na stanowisku wójta. Strażacy ochotnicy z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy zbierają butelki kaucyjne na lekki samochód ratowniczy. Akcja odbywa się pod hasłem Milion Butelek. Zbiórka potrwa do końca roku. A w Częstochowie rozpoczyna się nowy sezon artystyczny. Otworzy go premiera Trzech Światów reżyserii Julii Schmidt. Sztuka skierowana jest głównie do młodzieży i porusza współczesne problemy nastolatków.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Rodzice urodzonych dzieci w Myszkowie mogą odebrać sadzonkę drzewa, potem zasadzić ją u siebie na posesji lub też w wyznaczonym przez miasto miejscu.
3: Iwona Franelak, zastępca burmistrza miasta Myszkowa. Staramy się, żeby miasto było zielone, żeby było przyjazne dla mieszkańców, a w tym przypadku akurat łączymy bardzo radosną chwilę dla rodziców, moment narodzenia dziecka, z tym, że na pamiątkę może być również posadzone drzewo. Staramy się zachęcać rodziców do tego, żeby skorzystali z naszej akcji.

0: długo prowadzoną. Mamy nadzieję, że i dzieci będzie rodziło się u nas w Myszkowie więcej i co za tym idzie, tych drzew również. Dopuszczamy różne modele. Jeżeli rodzice będą chcieli zasadzić takie drzewko na swoim terenie, to bardzo o to prosimy i wyrażamy na to oczywiście zgodę, dając sadzonkę, ale jeżeli okaże się, że rodzic nie dysponuje swoim terenem i będzie chciał skorzystać z terenu wyznaczonego przez miasto, to również na to jesteśmy przygotowani. Rodzice zgłaszają do nas taki akces posadzenia drzewa w związku z urodzeniem swojego dziecka i na wiosnę, w okresie, w którym te drzewa się sadzi, będziemy takie sadzonki rozdawać i umożliwiać realizację tej akcji. Są takie miejsca, to są tereny przeznaczone do nasadzeń i tam będziemy upamiętniać chwilę narodzenia dziecka, sadząc drzewo, ale również opisując je w sposób taki jednoznaczny. Drzewo będzie miało imię, tak jak nowonarodzone dziecko obdarzane jest imię. Mamy nadzieję, że tak jak rodzice opiekują się swoimi dziećmi, tak również troska i miasta, i tych rodziców o posadzone drzewa spełni rolę zielonego myszkowca.
1: Zmieniamy temat.
2: Zanim pan Roland opowie nam, jakie skarby owadzie kryją na przykład nasze jaskinie, zabierze nas do Muzeum Górnośląskiego, które można powiedzieć przejęło pewne wydarzenie z Częstochowy. Dlatego też miłośnicy motyli i owadów przenieśli się do jego placówki. Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec i badacz, pokaże nam częstochowską przyrodę i powiązania Częstochowy, uwaga, z Bytomiem.
1: Ciekawe spotkanie.
3: Takie wydarzenie, na które czekaliśmy w zasadzie nie wiadomo dlaczego, wiele, wiele lat. Przygotowaliśmy taki dzień wymiany, międzynarodowy dzień wymiany i targi entomologiczne w Muzeum Górnośląskim. To jest tak jakby pewien element takiej szeroko zakrojonej polityki i strategii współpracy z nauką obywatelską. My bardzo dużo korzystamy z naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami, entomologów, ornitologów, ekologów, którzy wskazują nam ciekawe miejsca, które należy chronić, które należy badać, pomagają w tych badaniach. Więc to był też tak troszeczkę ukłon w kierunku tej grupy, w cudzysłowie zawodowców, dlatego, że na takich dniach wymiany można uzupełnić swoją wiedzę, uzupełnić swoje zbiory o materiały porównawcze, bo no niestety owady są bardzo trudną grupą, bardzo liczną, więc żeby być specjalistą w danej grupie, no trzeba mieć materiały porównawcze, żeby można było porównać te gatunki, czy dobrze je oznaczyliśmy, dobrze je zdeterminowaliśmy, więc to był taki ukłon trochę w kierunku naszych przyjaciół. Nagle okazało się, że takie zapotrzebowanie jest, mimo stosunkowo niewielkiej reklamy, ale sporo wystawców się pojawiło, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo zwiedzających tą wystawę, zainteresowanych już spoza tej naszej grupy współpracowników, inaczej powiem, z potencjalnie nowych współpracowników. Ponad 110, chyba 111, 117 biletów zostało sprzedanych dla dzieci. To jest dla nas fantastyczne, ponieważ sam obserwowałem rodziców, którzy mówili, no ale teraz wtopiłem, mówię. Już córka pyta, chodząc z wielką gablotą, z dwoma motylkami, z wypiekami na twarzy, kiedy następne, bo ona musi uzupełnić do gabloty, kupić nowe. Mówi, to już teraz mam pielgrzymkę pewną na przyszłość, więc to jest fantastyczne, bo to jest tak naprawdę właśnie z tej grupy tych najmłodszych, bo to są potencjalni przyszli współpracownicy, czy pracownicy muzeum, uczelni, biolodzy, ci, którzy wyrastają jakby z zainteresowań, z hobby. To jest fantastyczne.
2: Takie podobne wydarzenie było w Częstochowie?
3: Częstochowa była tak naprawdę prekursorem tego typu działań. To też było pewnym takim przyczynkiem do tego, że jednak zdecydowaliśmy się, żeby taką giełdę zrobić. No na pewno warunki, chociażby logistyczne, są znacznie lepsze tutaj. Bytom leży praktycznie na przecięciu dwóch autostrad, więc dojazd chociażby z północnej Polski. Kolega przyjechał bursztynową autostradą w ciągu 5-6 godzin, był w Bytomiu, zjazd z autostrady za jedynki, jesteśmy po kilku minutach pod muzeum. Muzeum też ma oczywiście inne możliwości, więc chwała kolegom z Częstochowy, że przez wiele lat udawało im się podtrzymywać tą giełdę. Każda z tych giełd w tej chwili przeżywa, w ogóle w Europie giełdy tego typu przeżywają spore problemy ze względu na internet, ze względu na handel w internecie. Kiedyś, 20-30 lat temu, giełdy w Pradze to były, tam się tak naprawdę szpilki nie dało wetknąć między ludzi przeciskających się między stolikami. W tej chwili to trochę inaczej wygląda, ale mimo wszystko zapotrzebowanie jest, więc wydaje mi się, że

0: należy to kontynuować. To są nasi koledzy entomolodzy, którzy należeli do Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Cały czas mamy kontakt, utworzyli koło entomologiczne w Częstochowie. Zresztą Częstochowa ma dużo szczęścia do entomologów, powiedzmy w ten sposób, ponieważ dr Andrzej Skalski, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, był świetnym entomologiem i świetnym przede wszystkim animatorem i organizatorem tego typu ruchów, jakbyśmy teraz ładnie nazwali Citizen Science. Tam powstał oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, mimo tego, że Częstochowa nie była specjalnie dużym ośrodkiem naukowym związanym z entomologią. Zresztą ja również byłem członkiem tego oddziału częstowskiego, także też z sentymentem to wspominam. Jest nas tak niewielu, a owadów jest tak dużo, że praktycznie wszystkie ręce na pokład.
1: Ma pan jeszcze okazję i czas teraz, żeby tak trochę poobcować z tą przyrodą, chociażby na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej?
0: Staram się, powiem bijąc się w piersi, że od wielu lat coraz mniej miałem czasu na badania w Polsce, ale od pewnego okresu zacząłem bardziej intensywnie przyglądać się naszej faunie. Troszeczkę to było przypadkowe przez odkrycie nowego gatunku dla Polski w Tatrach i badania w Tatrach, ale nagle wróciła ta przyjemność właśnie z obcowania z naszą przyrodą, która jest fantastyczna i mimo, że powiedzmy w mojej grupie już sporo wiem na temat naszej przyrody, to jednak mimo wszystko zawsze można coś jeszcze odkryć ciekawego.
1: Powiedzmy o tej jurajskiej przyrodzie.
0: Oj, jurajska przyroda. Dla mnie jurajska przyroda wiąże się przede wszystkim z niesamowitym przeżyciem związanym właśnie z moją grupą owadów, ponieważ pierwsze stwierdzenie w Polsce i w zasadzie do tej pory jedyne stwierdzenie w Polsce takiego gatunku Vesmaelius ravus z moich właśnie życiorków, tak się nazywają te owady, to jest stwierdzenie z Sokoli Gór pod Olsztynem i tam ten okaz uciekł mi w moim mieszkaniu na Alei Pokoju w Częstochowie. I nagle zobaczyłem przy lampie, że tam gdzieś siedzi jakiś hemerobid. Oczywiście nie mógł być to z tego miejsca. Później poznałem, że to jest ten. Złapałem go. No i okazało się, że to był niezwykle rzadki gatunek. W Polsce, no tak jak mówię do tej pory, a minęło już ponad 30 lat, do tej pory to jest jedyny okaz, który został złapany, więc jura zawsze zaskakuje, zawsze jest ciekawa.
1: Możemy, nie wiem, poczytać o tej jurajskiej przyrodzie, jakieś publikacje?
0: Powiem tak, no najczęściej te tak naprawdę pierwsza publikacja, do której moglibyśmy sięgnąć, a która jest fantastyczna, bo to jest prawie jak powieść się czyta, to są Wycieczka naturalistów do Złotego Potoku i to jest Antoniego Wagi i to jest połowa XIX wieku. Także to jest naprawdę fantastyczne. Przepiękny opis przyrody jurajskiej tam i oczywiście już przyrody taki na poziomie naukowym. Opisywanie gatunków, opisywanie złapanych gatunków, więc to jest pierwsze. Oczywiście w naszych publikacjach bardzo często jura to jest tylko fragment. Fauna jury to jest tylko fragment jakiejś publikacji, bo często sięgamy gdzieś po jakieś większe obszary, Polska Południowa, czy w ogóle cała Polska. Ale jura jest takim niezwykłym obszarem, który ma walory przyrodnicze unikatowe w skali Polski. Zresztą tam występują takie siedliska, które tak naprawdę są unikatowe i porównałbym ją z Jurą Szwabską na przykład, więc tu zawsze coś ciekawego można tam znaleźć. Przypuszczam, że bardzo wiele ciekawych informacji mogą opowiedzieć o florze Jury, botanice, niesamowite zjawiska krasowe na Jurze. To jest rzecz, która jest unikatowa i powiedzmy nawet w skali Europy. Nasz znajomy, bliski współpracownik Jurek Zygmunt opracowuje chociażby wszystkie jaskinie jurajskie, wydał zresztą część tylko i ta część po prostu przytłacza ilości tych różnego rodzaju tworów właśnie krasowych, związanych jakby, które ogólnie nazywamy jaskiniami, jest olbrzymia na Jurze. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie ilości tych jaskiń są. Oprócz tego tak naprawdę są odkrywane. Stosunkowo niedawno została odkryta kolejna nowa jaskinia. Więc Jura jest również miejscem, gdzie dokonujemy naprawdę bardzo poważnych odkryć.
1: Pan słyszy, że nie wiem, gdzieś odkryto taką jaskinię, to już tutaj takie zboczenie zawodowe wychodzi, sobie myśli, a może jakiś tam owad gdzieś tam sobie gniazdko uwił?
0: Nie, no oczywiście, owady jaskiniowe to jest fantastyczna sprawa i bardzo często coś, co jest, co bardzo wyróżnia tą faunę, ten zespół gatunków jakby jaskiniowych, on jest inny, są tak naprawdę gatunki, które są związane tylko z jaskiniami. Bardzo często one wtórnie już utraciły oczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są przykłady ze świata, są nawet tak, powiedzmy, interesujące, jak chociażby ryby bez oczu i tak dalej, płazy bez oczu, specjalnie, kompletnie, w zasadzie nigdy nie wychodzące z jaskini. U nas tych troglobiontów, takich jaskiniowych, jest stosunkowo niewiele, ale również się znajdują. Jest więcej takich owadów, zwierząt, które żyją tak naprawdę na granicy. A na Jurze ciekawostka, bo w bardzo dawnych czasach pan właśnie doktor Andrzej Skalski przywiózł gatunki totalnych troglobiontów z takiej rodzinki chrząszczy niewielkich, Spoonomus hygrophilus, tak się nazywa. Przywiózł 50 par i wypuścił w jaskini towarnej. W tej chwili no, na pewno byłoby to bardzo negatywnie odebrane, ale to były bardzo dawne czasy i to w zasadzie było pewne takie doświadczenie wręcz laboratoryjne, ponieważ jaskinie są izolowane i to jest miejsce, gdzie ten gatunek utrzymuje się, ten gatunek się rozwija, jego populacja jest stabilna, wręcz powiedziałbym wzrasta. Miałem okazję dzięki pomocy Jurka Zygmunta wejść tam właśnie do jaskini towarnej i zobaczyć naocznie, przekonać się, że ten gatunek tam się znajduje. Zresztą no, wrażenia w jaskiniach są niezwykłe. No może poza osobami, które mają klaustrofobię, ale powiem tak, że naprawdę jaskinie to jest inna galaktyka, inny świat.
1: O skarbach jurajskich opowiedział nam Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. A ja zachęcam do spacerów jesiennych po Jurze, a już w październiku 10 w ratuszu w Częstochowie odbędą się warsztaty przetwarzania i wykorzystywania jesiennych owoców. Warsztaty te nazywają się Zapomniane Owoce Lasu. Projekt Wszystko Zielone to okazja do poznania dziko rosnących i zapomnianych owoców lasu i terenów zielonych. Będzie też okazja do rozmów o znaczeniu dzikich owoców w medycynie ludowej, a także w naszej kuchni, o tym jak przygotowywano z nich zapasy na zimę. Przypomnę, to wydarzenie w ratuszu w Częstochowie. Tam też jest inna propozycja z menu survivalowca, żołędziowa spiżarnia i przysmaki ukryte pod ziemią. Tym razem dowiemy się, jak w przeszłości użytkowano dostępne w lesie nasiona, kłącza, bulwy czy korzenie. Poznamy topinambur, tatarak. To wszystko propozycje Muzeum Częstochowskiego. No to odwiedźmy jeszcze teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Tu spektakl z tłumaczeniem na polski język migowy. Spektakl zatytułowany jest Trzy Światy. Wydarzenie 8 października. Są już plany nawet na Sylwestra. Tym razem w Częstochowie na deskach teatru Moralność Pani Dulskiej. A na razie na scenie teatru imienia Adama Mickiewicza Trzy Światy. Jak usunąć znajomego? Jeśli przecięto cię na pół, to tylko część propozycji.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W tej części programu sprawdzimy, jaki klimat mamy nie tylko w Częstochowie, ale też w okolicznych miejscowościach na Jurze. Sprawdzimy, czy ukształtowanie terenu ma wpływ na to, co za oknem, na to, co leci z chmur i na to, co widać na horyzoncie. Myszkowscy Łowcy Busz, Damian Różycki.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników, co bardzo nas staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej, centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę no, informować o tym, jaka będzie pogoda. No i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. No, ja jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników. Te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych. I to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury, Krakowsko-Częstochowski, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. Zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam to minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska, pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej. Takie ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą, gdzie jest po prostu zimniej, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu. Zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz krótkie podsumowanie Kolei Śląskich dotyczące trasy między Częstochową a Krakowem.
4: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa. Pociągi Kolei Śląskich linii S34 kursują z Częstochowy przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinie i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa. Uruchomienie nowych połączeń pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch nowych przystanków Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu w Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów. Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie rosło z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu funkcjonowania połączenia, czyli we wrześniu 2025 roku, z przejazdów pociągami Kolei Śląskich relacji Częstochowa-Kraków-Płaszów skorzystało blisko 39 tysięcy pasażerów, a w maju tego roku już niemal 68 tysięcy pasażerów łącznie. W ciągu roku, przypomnę, przewieźliśmy tutaj 650 tysięcy osób. Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji 4 pary bezpośrednich połączeń na dobę. Wcześniej były to 3 pary, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły 6-osobowe elfy. Do tej pory w dni robocze trasy obsługiwały 4-członowe elfy 2, a w dni wolne 6-członowe elfy 1.
1: O funkcjonowaniu bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem mówił rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. A teraz w programie zmieniamy temat i przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Debaty Kopczyńskiej. Pani rzecznik, a potem zainteresowanych oczywiście będziemy odsyłać do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
5: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych społecznych zachowuje stabilność finansową, co potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz regularny napływ składek zapewniły sprawne finansowanie bieżących świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w drugim kwartale poziom 82,9%, średnia dla całego półrocza to 82,2%, co pozwoliło na zmniejszenie skali wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Dane Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 82,2%, a w drugim kwartale osiągnął nawet 82,9%. Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Wzrost składek i liczby ubezpieczonych to odnotowano w pierwszym półroczu 2026 roku. Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 205 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Środki są przekazywane do funduszu emerytalnego od momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym półroczu tego roku wynosiły one 7,6 miliarda złotych i były wyższe o 39,5% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten wzrost jest przede wszystkim konsekwencją dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której znacznie zwiększyła się wycena aktywów OFE. Dotacja z budżetu państwa jest gwarancją wypłaty świadczeń. Od stycznia do czerwca tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 30 300 milionów złotych środków dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4% kwoty zaplanowanej na cały rok. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na koniec czerwca tego roku było zgłoszonych ponad 16 200 000 osób, czyli o 17,6 000 więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, ponad 70%, dokładnie 70,6%, a kolejne osoby prowadzące działalność gospodarczą 11,4% oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia agencyjnych lub o świadczenie usług 9,2%. Warto podkreślić, że coraz większy udział obcokrajowców jest wśród ubezpieczonych i na koniec czerwca stanowili oni 8,2% wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1,340,000 osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, są obywatele Ukrainy 901,000 oraz obywatele Białorusi 143,8 000 osób.
6: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała częstochowskich płatników. A jeśli chcecie więcej, to oczywiście ulica Dąbrowskiego, to tam mieści się oddział Zakładu w Częstochowie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej masz.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje C96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Uczniowie z Częstochowy mogą skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym razem powiemy o posiłkach w szkole. Policja ostrzega, oszuści znów wyłudzają pieniądze od mieszkańców Częstochowy i mieszkańców powiatu. Powiemy także o ostrzeżeniach skierowanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Edyta czeka i zapraszam na program. To ruszamy, a zaczynamy od akcji Ciepły Posiłek w Szkole. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie powie o takim wsparciu.
10: Istotne dla Częstochowy.
12: Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego, gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny, gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
10: Istotne dla Częstochowy.
11: A już teraz o oszustach. Powiemy m.in. o historii z Mykanowa pod Częstochową. Podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
13: Oszuści podający się za najbliższych i policjantów, usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób, znów dali o sobie znać. Zaledwie kilka dni ich ofiarami padło 5 mieszkańców z naszego powiatu. Sprawcy podszywali się pod osoby najbliższe dla seniorów, policjantów czy nawet kurierów. Jednym szybkim rozwiązaniem, aby nie mieli z tego powodu kłopotów, była gotówka, o którą prosili swoich rozmówców. Apelujemy o ostrożność i rozwagę. Metody, którymi posłużyli się ostatnio oszuści, aby pozbawić seniorów oszczędności, są znane i wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Pomimo tego złodziejom często udaje się zmanipulować osoby starsze i tym samym okraść je z pieniędzy. Seniorzy przekonani, że pomagają swoim najbliższym, często przekazują spore sumy pieniędzy, które trzymali w domu bądź w banku. Tym razem oszuści dali o sobie znać w miejscowościach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Za każdym razem dzwonili na telefon stacjonarny i podszywali się za członków rodzin, policjanta czy też kuriera. W rozmowie informowali, że spowodowali wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotówki. W niektórych przypadkach do rozmowy włączał się policjant i prokurator, którzy potwierdzali ten fakt. Takich zgłoszeń w ostatnich dniach odnotowano sporo. Niestety 5 osób padło ofiarą oszustów. 68-letnia mieszkanka gminy Mykanów uwierzyła oszustom, że jej dzieci potrzebują szczepionki na leczenie zakażenia wirusem HIV. W sumie przekazała nieznanemu mężczyźnie 100 tysięcy złotych. Natomiast 87-latek z Częstochowy przekazał oszustom 30 tysięcy złotych, bo uwierzył, że jego telefonicznym rozmówcą jest policjant, który rzekomo chciał uchronić seniora przed złodziejami. W Częstochowie 81-latka w podobny sposób przekazała oszustom 21 tysięcy złotych. Natomiast 52-letnia częstochowianka przekazała oszustom 45 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji policyjnych mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast 90-letnia seniorka z Częstochowy przekazała policjantowi 100 tysięcy złotych, bo dała się przekonać, że jej oszczędności są fałszywe. Seniorka zaufała rozmówcy, który podawał się za policjanta i przekazała oszczędności do zweryfikowania. Po sprawdzeniu miała otrzymać je z powrotem. Niestety, kontakt się urwał. Dlatego apelujemy, prowadźmy prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, prokurator, nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy jako dowodu w sprawie czy podania danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Aby się w tym upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, którymi przedstawiciele rzekomo mają być. Zwracamy się także z apelem zwłaszcza do osób młodych. Informujmy naszych rodziców, dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie seniorowi o tym, że nigdy nie będziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. Taka rodzinna umowa może uchronić osoby starsze przed utratą zbieranych latami oszczędności.
0: Nie tylko policja ostrzega także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
14: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegamy przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za darmo pomagają w złożeniu wniosków i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, a niekoniecznie kancelarię. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS. Historie klientów z województwa śląskiego, którzy podpisali takie dokumenty o pomocy, wskazują, że taka pomoc to całkiem spory koszt, który opiewa nieraz na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale też były kwoty dużo wyższe. Dlatego też w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS albo z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem e-mail sot@zus.pl lub po prostu z policją. Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli w skrócie ZOM, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie wspierające nie jest dodatkiem dla seniorów, ani świadczeniem przyznawanym po osiągnięciu określonego wieku. Warto o tym pamiętać. Jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma przy tym górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno 18-latek, 20-latek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia określone warunki. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia tego roku, w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o taką decyzję, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON. Na przykład, jeśli wniosek został złożony w lutym, a decyzja wydana w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany od dnia wydania decyzji, czyli w tym przypadku w czerwcu. Inaczej wygląda to w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od następnego dnia po jej wygaśnięciu. Natomiast gdy składany jest nowy wniosek, ponieważ zmieniła się zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania, poziom tej potrzeby będzie ustalany od dnia wydania nowej decyzji. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w ZON, wówczas można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wnioski są przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez e-ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Ważny jest termin złożenia wniosku do ZUS. Jeśli trafi on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym ZON wydał decyzję, świadczenie przysługuje od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia i może zostać wypłacone z wyrównaniem. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tych 3 miesięcy, wówczas świadczenie przysługuje od miesiąca jego złożenia. Osoba uprawniona może również wskazać we wniosku późniejszą datę, od której chce otrzymywać świadczenie. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów ustalonych przez WZON. Od 1 marca wynosi ono od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Zatem im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. ZUS wypłaca je wyłącznie bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, na przykład członka rodziny lub opiekuna.
0: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tradycyjnie odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy Dąbrowskiego. Jeśli macie pytania, to tam kierujcie także swoje kroki.
10: Zmieniamy temat.
0: W naszym magazynie mówiliśmy dziś o wsparciu dla uczniów, a teraz o wsparciu dla studentów, choć nie wszystkich.
15: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2,5 tysiąca zł brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Daje to do 22,5 tysiąca zł brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca zł brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy.
11: Tyle o stypendiach dla studentów studiujących kierunki medyczne w Częstochowie.
10: Wkrótce.
16: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Świat internetowy, który jest wkoło, jakby temu nie służy, temu komfortowi zdrowia psychicznego. Pojawiają się różne rozterki, różne nieradzenie sobie z wieloma tematami. Dlatego też pomysł tego punktu, aby właśnie młody człowiek, który może po prostu będzie chciał wejść i tylko porozmawiać o tym, co go niepokoi, jaki ma problem, czy to będzie problem, czy nie, to dopiero specjaliści ustalą. Natomiast myślę, że to jest ta potrzeba, żeby też pokazać, że nie należy się wstydzić, mówić o tym, że właśnie w tej strefie zdrowia psychicznego no, jakiś dyskomfort mamy, że tak, że może ta nasza psychika tak umownie oczywiście choruje. Nie zawsze ten młody człowiek chce rozmawiać z rodzicem. Wtedy też mamy taką propozycję, aby tego młodego człowieka ze swoją rodziną jakby skierować dalej do takiej właśnie terapii, czy indywidualnej, czy grupowej, już w ramach innego programu.
10: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
17: Wszystkie łatki na pokład? A no tak, bo czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom kolei śląskich.
11: Tym tematem zaczniemy ten kwadrans magazynu. W pierwszym półroczu 2026 roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób. Oto szczegóły.
17: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy kolei śląskich. Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom kolei śląskich. W pierwszym półroczu tego roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób, czyli o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przed wyruszeniem w podróż z czworonogiem należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach i zadbać zarówno o komfort swojego pupila, jak i pozostałych pasażerów. Odpowiednie przygotowanie przed wejściem do pociągu pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu. To ważne zarówno dla komfortu innych pasażerów, jak i bezpieczeństwa samego zwierzęcia. Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec, który umożliwia swobodne oddychanie i picie wody. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Zwierzę nie może zajmować miejsca siedzącego, a za jego przewóz obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 2 zł, chyba że pies znajduje się w transporterze. Wówczas podróż jest bezpłatna. Bezpłatnie podróżują także psy przewoźnicy i psy asystujące. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu. W takim przypadku podróż jest bezpłatna. Pasażerowie kolei śląskich podróżują jednak nie tylko z typowymi domowymi pupilami. W 2023 roku na dworcu w Katowicach do pociągu jadącego w kierunku Gliwic wsiadł mężczyzna z gęsią, kaczorem i psem. Nietypowi podróżni szybko zwrócili uwagę pasażerów i drużyny konduktorskiej, a nagranie z ich podróży zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych. Podróżując z czworonogiem musimy uwzględniać potrzeby innych osób. Jeśli współpasażer sprzeciwi się obecności psa, jego opiekun powinien w miarę możliwości przesiąść się w inne miejsce. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy ktoś ma silną alergię na sierść. Takie przypadki zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Zgoda pozostałych pasażerów nie jest wymagana w przypadku psów przewodników i psów asystujących. Szczegóły i pełny regulamin przewozu zwierząt dostępny jest na stronie internetowej Kolei Śląskich, która znajduje się pod adresem www.kolejeslaskie.pl.
11: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Jedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski Tabor.
10: Co słychać w Częstochowie?
18: Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzenie tych prac. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Od Fildorfanila do Lasu Oniowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, pochylni schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia promenady także dostać. Ale ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że kilka, i pewnie kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Mstów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. Drugi etap Stowskiej, drugi etap Olsztyńskiej, pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełniać to, tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej, drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy, teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 Maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł nawierzchnię i ona musi być dostosowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycje nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do tego zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy, no i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, o tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować.
11: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. A już teraz Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w Województwie Śląskim, która ma kilka informacji ważnych dla płatników z Częstochowy.
10: Blisko mieszkańców.
19: Gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake news, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów. O tym, ale także o emeryturach, rentach i prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Na wydarzenie zapraszamy w październiku na terenie całej Polski, ale także na terenie województwa śląskiego. Senior mówi, sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problemy fałszywych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie czy w mediach społecznościowych albo innych źródłach. I to właśnie oni, seniorzy, najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł są tak ważne, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku, będzie sporo informacji o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabiania doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskiej będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, prawach konsumenta, bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia. Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych czy indywidualnych konsultacjach. Odbywać się będą m.in. w placówkach ZUS, ale też w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, urzędach miast i gminnych oraz podczas ogólnodostępnych wydarzeń dla seniorów. Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne, które będzie można zabrać ze sobą. I tradycyjnie, jak co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał gazetkę ZUS dla seniora. Jest to publikacja, w której w tworzeniu uczestniczą wszyscy partnerzy akcji, a materiały, które zawierają, są aktualne i ważne przede wszystkim z punktu widzenia osób starszych. Współorganizatorem tegorocznej akcji jest Polski Związek Emerytów i Rencistów, a partnerami akcji są m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Policja, Rzecznik Finansowy i NASP BIPRO.
11: Tyle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim przy ulicy Dąbrowskiego, oddziale ZUS w Częstochowie. Jak zwykle będziemy mogli dowiedzieć się więcej na ten temat, więc odsyłam.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia.
11: Edyta, czekaj. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat za kratkami. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Częstochowy. Do rozdysponowania jest niemal 12 milionów złotych. Wybierać można w sumie spośród 271 projektów ogólnomiejskich, dzielnicowych i tu nowość, rewitalizacyjnych, czyli związanych z odnową konkretnych przestrzeni miejsc. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszystkie mieszkanki i wszyscy mieszkańcy Częstochowy, niezależnie od wieku. Głos można oddać przez internet na stronie budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 7 października. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi anonimową ankietę skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Dotyczy m.in. możliwości łączenia opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową oraz korzystania ze świadczeń aktywny rodzic. Formularz mogą wypełnić także osoby niekorzystające z tych świadczeń. Informacje o ankiecie i link do niej są na stronie miastaczęstochowa.pl. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania. Na szkolenie zapisać je można przez specjalną stronę internetową, a także w aplikacji mObywatel. Szczegóły znajdziemy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie. W ciągu zaledwie kilku dni 5 mieszkańców Częstochowy i powiatu padło ofiarą oszustów podszywających się m.in. pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny i kurierów. Łącznie poszkodowani stracili blisko 300 tysięcy złotych. Na terenie dawnej zajezdni autobusowej Pekas w Częstochowie ma powstać nowoczesny kompleks handlowo-usługowy. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. W planach także duży naziemny parking na około 350 samochodów. Inwestor planuje także przebudowę przyległego układu drogowego w celu zapewnienia bezkolizyjnego, bezpiecznego wjazdu i wyjazdu. Więcej na ten temat w portalu www.częstochowie.pl.
10: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Niemiecki inwestor w Częstochowie. Plany są, ma powstać centrum handlowe w miejscu dawnej bazy PKS. Projekt zakłada pełną rewitalizację zagospodarowania terenu poprzemysłowego. Jak wyjdzie, dowiemy się z czasem, a teraz w programie zostajemy w temacie inwestycji. O grantowych programach i atutach miasta w mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
10: Ciekawe spotkanie.
20: Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratoriów. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa, targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal. Mamy do

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę. Chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki. Czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżak i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Seal w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
10: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
11: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
9: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
12: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
9: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. No, nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. tym Mistrzostwem Europy Siatkarzy, to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski
8: i Grumping Flight.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A to rok 2001 w muzyce. Trochę sobie polatamy. No Angels, Day Light in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: fajny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquida.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love to blame.
1: Niecałe 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
0: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
9: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
10: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
9: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach 1000 osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
11: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
9: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobili także złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają. Jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety. Fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. po tym jak była karierą zmęczona. Ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: Juanes w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

Złota Piątka. To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: to promocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Minutę po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze Złotymi Przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

to gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
13: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
14: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
4: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

Irlandzki boys band, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która

0: naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon Z Bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie i jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić. A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie za Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
17: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
18: Po prostu tak?
17: Reprezentacja Polski, tak.
18: Długo już czekacie?
19: No z godziny czekamy.
17: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
19: Lot Gold.
17: Lot Gold właśnie, tak.
18: Pięknie ich wyróżnić. wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
19: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
20: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
18: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
21: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
16: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim. No to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria.

0: uwaga, ląduje saszetka od wiejskiej zagrody. A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

wróciła do spadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Mój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: A kto nasz nowy telewizor? Wizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa.

0: gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
6: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Uepa! Un, dos, tres. Un pasito.

0: Och, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwsze i najważniejsze. Będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: Dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, WIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
11: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
12: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
13: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
10: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
14: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
10: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grech.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. No i Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy kawałka z lat 80. Papa Don't Preach, Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością

0: witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
5: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać, mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
9: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
10: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
11: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
10: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
9: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
12: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, a i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
9: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Pogoda.
16: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
14: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach, i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: pożegnać. Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
15: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
18: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tego go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
17: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
16: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
19: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
16: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
20: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
16: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje, godzina 18 minęła. Mariusz Sternaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Sternaszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, wiesz, koncerty kumpli. To nie był taki czas, wiesz, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. No, kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale, to już i reggae, i punk, nie? I i zimna fala, Made in Poland, Varieté. Tu nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: No te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, no nie wiem, no. Namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi, po prostu się przewalało, cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało, kotłowały się dziewczyny z chłopakami, wiesz, ale też, no, u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot, ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną, no. I pamiętam Dezertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Dezerter skończył, a skandal, wokalista Dezertera powiedział, że nichu, że gramy, bo po prostu, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie, no. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Dezertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiali z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Monika Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Plażowy na Truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
26: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
25: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.
0: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam.

0: to jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. To był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i
2: na
1: nie czekają. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoń jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: godzina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
2: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
2: dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Styczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Uczniowie z Częstochowy mogą skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym razem powiemy o posiłkach w szkole. Policja ostrzega, oszuści znów wyłudzają pieniądze od mieszkańców Częstochowy i mieszkańców powiatu. Powiemy także o ostrzeżeniach skierowanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Edyta czeka i zapraszam na program. To ruszamy, a zaczynamy od akcji Ciepły Posiłek w Szkole. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie powie o takim wsparciu.
5: Istotne dla Częstochowy.
7: Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego, gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny, gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
5: Istotne dla Częstochowy.
6: A już teraz o oszustach. Powiemy m.in. o historii z Mykanowa pod Częstochową. Podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
8: Oszuści podający się za najbliższych i policjantów, usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób, znów dali o sobie znać. Zaledwie kilka dni ich ofiarami padło 5 mieszkańców z naszego powiatu. Sprawcy podszywali się pod osoby najbliższe dla seniorów, policjantów czy nawet kurierów. Jednym szybkim rozwiązaniem, aby nie mieli z tego powodu kłopotów, była gotówka, o którą prosili swoich rozmówców. Apelujemy o ostrożność i rozwagę. Metody, którymi posłużyli się ostatnio oszuści, aby pozbawić seniorów oszczędności, są znane i wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Pomimo tego złodziejom często udaje się zmanipulować osoby starsze i tym samym okraść je z pieniędzy. Seniorzy przekonani, że pomagają swoim najbliższym, często przekazują spore sumy pieniędzy, które trzymali w domu bądź w banku. Tym razem oszuści dali o sobie znać w miejscowościach na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Za każdym razem dzwonili na telefon stacjonarny i podszywali się za członków rodzin, policjanta czy też kuriera. W rozmowie informowali, że spowodowali wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotówki. W niektórych przypadkach do rozmowy włączał się policjant i prokurator, którzy potwierdzali ten fakt. Takich zgłoszeń w ostatnich dniach odnotowano sporo. Niestety 5 osób padło ofiarą oszustów. 68-letnia mieszkanka gminy Mykanów uwierzyła oszustom, że jej dzieci potrzebują szczepionki na leczenie zakażenia wirusem HIV. W sumie przekazała nieznanemu mężczyźnie 100 tysięcy złotych. Natomiast 87-latek z Częstochowy przekazał oszustom 30 tysięcy złotych, bo uwierzył, że jego telefonicznym rozmówcą jest policjant, który rzekomo chciał uchronić seniora przed złodziejami. W Częstochowie 81-latka w podobny sposób przekazała oszustom 21 tysięcy złotych. Natomiast 52-letnia częstochowianka przekazała oszustom 45 tysięcy złotych, bo uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji policyjnych mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast 90-letnia seniorka z Częstochowy przekazała policjantowi 100 tysięcy złotych, bo dała się przekonać, że jej oszczędności są fałszywe. Seniorka zaufała rozmówcy, który podawał się za policjanta i przekazała oszczędności do zweryfikowania. Po sprawdzeniu miała otrzymać je z powrotem. Niestety, kontakt się urwał. Dlatego apelujemy, prowadźmy prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, prokurator, nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy jako dowodu w sprawie czy podania danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Aby się w tym upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, którymi przedstawiciele rzekomo mają być. Zwracamy się także z apelem zwłaszcza do osób młodych. Informujmy naszych rodziców, dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie seniorowi o tym, że nigdy nie będziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. Taka rodzinna umowa może uchronić osoby starsze przed utratą zbieranych latami oszczędności.
3: Nie tylko policja ostrzega, ostrzega także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
9: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegamy przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za darmo pomagają w złożeniu wniosków i wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, a niekoniecznie kancelarię. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS. Historie klientów z województwa śląskiego, którzy podpisali takie dokumenty o pomocy, wskazują, że taka pomoc to całkiem spory koszt, który opiewa nieraz na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, ale też były kwoty dużo wyższe. Dlatego też w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS albo z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem e-mail sot@zus.pl lub po prostu z policją. Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli w skrócie ZOM, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Świadczenie wspierające nie jest dodatkiem dla seniorów, ani świadczeniem przyznawanym po osiągnięciu określonego wieku. Warto o tym pamiętać. jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie ma przy tym górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno 18-latek, 20-latek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia określone warunki. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia tego roku w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o taką decyzję, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany od dnia wydania decyzji, a nie od dnia złożenia wniosku do WZON. Na przykład, jeśli wniosek został złożony w lutym, a decyzja wydana w czerwcu, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany od dnia wydania decyzji, czyli w tym przypadku w czerwcu. Inaczej wygląda to w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od następnego dnia po jej wygaśnięciu. Natomiast gdy składany jest nowy wniosek, ponieważ zmieniła się zdolność danej osoby do samodzielnego funkcjonowania, poziom tej potrzeby będzie ustalany od dnia wydania nowej decyzji. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w ZON, wówczas można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wnioski są przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez e-ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Ważny jest termin złożenia wniosku do ZUS. Jeśli trafi on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym ZON wydał decyzję, świadczenie przysługuje od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia i może zostać wypłacone z wyrównaniem. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tych 3 miesięcy, wówczas świadczenie przysługuje od miesiąca jego złożenia. Osoba uprawniona może również wskazać we wniosku późniejszą datę, od której chce otrzymywać świadczenie. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów ustalonych przez WZON. Od 1 marca wynosi ono od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Zatem im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższa kwota świadczenia. ZUS wypłaca je wyłącznie bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, na przykład członka rodziny lub opiekuna.
3: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tradycyjnie odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy Dąbrowskiego. Jeśli macie pytania, to tam kierujcie także swoje kroki.
5: Zmieniamy temat.
3: W naszym magazynie mówiliśmy dziś o wsparciu dla uczniów, a teraz o wsparciu dla studentów, choć nie wszystkich.
10: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Daje to do 22,5 tysiąca złotych brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca złotych brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy.
3: Tyle o stypendiach dla studentów studiujących kierunki medyczne w Częstochowie.
5: Wkrótce.
11: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Świat internetowy, który jest wkoło, jakby temu nie służy, temu komfortowi zdrowia psychicznego. Pojawiają się różne rozterki, różne nieradzenie sobie z wieloma tematami. Dlatego też pomysł tego punktu, aby właśnie młody człowiek, który może po prostu będzie chciał wejść i tylko porozmawiać o tym, co go niepokoi, jaki ma problem, czy to będzie problem, czy nie, to dopiero specjaliści ustalą. Natomiast myślę, że to jest ta potrzeba, żeby też pokazać, że nie należy się wstydzić, mówić o tym, że właśnie w tej strefie zdrowia psychicznego no, jakiś dyskomfort mamy, że tak, że może ta nasza psychika tak umownie oczywiście choruje. Nie zawsze ten młody człowiek chce rozmawiać z rodzicem. Wtedy też mamy taką propozycję, aby tego młodego człowieka ze swoją rodziną jakby skierować dalej do takiej właśnie terapii, czy indywidualnej, czy grupowej, już w ramach innego programu.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
12: Wszystkie łapki na pokład? A no tak, bo czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom kolei śląskich.
13: Tym tematem zaczniemy ten kwadrans magazynu. W pierwszym półroczu 2026 roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób. Oto szczegóły.
12: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy kolei śląskich. Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom kolei śląskich. W pierwszym półroczu tego roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób, czyli o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przed wyruszeniem w podróż z czworonogiem należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach i zadbać zarówno o komfort swojego pupila, jak i pozostałych pasażerów. Odpowiednie przygotowanie przed wejściem do pociągu pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu. To ważne zarówno dla komfortu innych pasażerów, jak i bezpieczeństwa samego zwierzęcia. Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec, który umożliwia swobodne oddychanie i picie wody. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Zwierzę nie może zajmować miejsca siedzącego, a za jego przewóz obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 2 zł, chyba że pies znajduje się w transporterze. Wówczas podróż jest bezpłatna. Bezpłatnie podróżują także psy przewoźnicy i psy asystujące. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, klatce lub koszu. W takim przypadku podróż jest bezpłatna. Pasażerowie kolei śląskich podróżują jednak nie tylko z typowymi domowymi pupilami. W 2023 roku na dworcu w Katowicach do pociągu jadącego w kierunku Gliwic wsiadł mężczyzna z gęsią, kaczorem i psem. Nietypowi podróżni szybko zwrócili uwagę pasażerów i drużyny konduktorskiej, a nagranie z ich podróży zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych. Podróżując z czworonogiem musimy uwzględniać potrzeby innych osób. Jeśli współpasażer sprzeciwi się obecności psa, jego opiekun powinien w miarę możliwości przesiąść się w inne miejsce. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy ktoś ma silną alergię na sierść. Takie przypadki zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Zgoda pozostałych pasażerów nie jest wymagana w przypadku psów przewodników i psów asystujących. Szczegóły i pełny regulamin przewozu zwierząt dostępny jest na stronie internetowej Kolei Śląskich, która znajduje się pod adresem www.kolejeslaskie.pl.
13: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Jedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski Tabor.
5: Co słychać w Częstochowie?
14: Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzanie tych prac. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia Skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Od Fildorfanila do Lasu Oniowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, po pochylni i schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia Promenady także dostać. A ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że no kilka, a i pewnie kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo, i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Stów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. Drugi etap Stowskiej, drugi etap Olsztyńskiej, pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełniać to, tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej, drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy. Teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł na wierzchnię i ona musi być dostosowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycje nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy. No i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, o tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować.
13: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. A już teraz Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w Województwie Śląskim, która ma kilka informacji ważnych dla płatników z Częstochowy.
5: Blisko mieszkańców.
15: Gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake news, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów. O tym, ale także o emeryturach, rentach i prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Na wydarzenie zapraszamy w październiku na terenie całej Polski, ale także na terenie województwa śląskiego. Senior mówi sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problemy fałszywych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie czy w mediach społecznościowych albo innych źródłach. I to właśnie oni, seniorzy, najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł są tak ważne, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku, będzie sporo informacji o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabiania doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, prawach konsumenta, bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia. Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych czy indywidualnych konsultacjach. Odbywać się będą m.in. w placówkach ZUS, ale też w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, urzędach miast i gminnych oraz podczas ogólnodostępnych wydarzeń dla seniorów. Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne, które będzie można zabrać ze sobą. I tradycyjnie, jak co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał gazetkę ZUS dla seniora. Jest to publikacja, w której w tworzeniu uczestniczą wszyscy partnerzy akcji, a materiały, które zawierają, są aktualne i ważne przede wszystkim z punktu widzenia osób starszych. Współorganizatorem tegorocznej akcji jest Polski Związek Emerytów i Rencistów, a partnerami akcji są m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Policja, Rzecznik Finansowy i NASK BIPRO.
13: Tyle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim przy ulicy Dąbrowskiego, oddziale ZUS w Częstochowie. Jak zwykle będziemy mogli dowiedzieć się więcej na ten temat, więc odsyłam.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Edyta, czekaj. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat za kratkami. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Częstochowy. Do rozdysponowania jest niemal 12 milionów złotych. Wybierać można w sumie spośród 271 projektów ogólnomiejskich, dzielnicowych i tu nowość, rewitalizacyjnych, czyli związanych z odnową konkretnych przestrzeni miejsc. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszystkie mieszkanki i wszyscy mieszkańcy Częstochowy, niezależnie od wieku. Głos można oddać przez internet na stronie budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 7 października. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi anonimową ankietę skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Dotyczy m.in. możliwości łączenia opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową oraz korzystania ze świadczeń aktywny rodzic. Formularz mogą wypełnić także osoby niekorzystające z tych świadczeń. Informacje o ankiecie i link do niej są na stronie miastaczęstochowa.pl. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach w gotowości organizowanych przez wojsko. Obecna edycja potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania. Na szkolenie zapisać je można przez specjalną stronę internetową, a także w aplikacji mObywatel. Szczegóły znajdziemy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie. W ciągu zaledwie kilku dni 5 mieszkańców Częstochowy i powiatu padło ofiarą oszustów podszywających się m.in. pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny i kurierów. Łącznie poszkodowani stracili blisko 300 tysięcy złotych. Na terenie dawnej zajezdni autobusowej Pekas w Częstochowie ma powstać nowoczesny kompleks handlowo-usługowy. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. W planach także duży naziemny parking na około 350 samochodów. Inwestor planuje także przebudowę przyległego układu drogowego w celu zapewnienia bezkolizyjnego, bezpiecznego wjazdu i wyjazdu. Więcej na ten temat w portalu wczęstochowie.pl.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
13: Niemiecki inwestor w Częstochowie. Plany są, ma powstać centrum handlowe w miejscu dawnej bazy PKS. Projekt zakłada pełną rewitalizację zagospodarowania terenu poprzemysłowego. Jak wyjdzie, dowiemy się z czasem, a teraz w programie zostajemy w temacie inwestycji. O grantowych programach i atutach miasta w mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
5: Ciekawe spotkanie.
16: Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratoriów. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa, targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal, mamy dobrą współpracę z uczelniami, mamy uniwersytet i mamy Politechnikę, mamy też centralną szkołę straży, Państwowej Straży Pożarnej. Szansa, żeby poznać tych ludzi od takiej normalnej właśnie człowieczej strony, że są tacy sami jak my. I myślę, że to jest bardzo fajna promocja uczelni, bo pokazuje, że to nie są jakieś dziwne twory, które żyją swoim życiem. Ja upatruję troszeczkę szansy Częstochowy w tym, że to na mapie województwa śląskiego upatruje szansy w Częstochowy w tym, że to jest takie fajne miasto, jeżeli chodzi o work-life balance. Miasto naprawdę dobre do życia, bo to jest miasto spokojne, z niską przestępczością. Mamy teatr, mamy filharmonię, galerie sztuki, prywatne, samorządowe, jest muzeum, mamy uczelnie wyższe, prywatne, wyższe państwowe, dobre technika i dobre licea. Warto zajrzeć na nasze uczelnie, czy robotyka, czy AI w architekturze i w urbanistyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ogromny potencjał.
13: Wracamy jeszcze do samych przedsiębiorców, bo tu was w centrum te drzwi mają naprawdę szeroko otwarte.
16: Przedsiębiorca w każdej chwili może do nas tak naprawdę zadzwonić. I to nie jest tylko lokowanie nowych inwestycji, bo my mamy wyższe progi niż chociażby nasi sąsiedzi z Zagłębia. Jeżeli chodzi o katowicką specjalną strefę ekonomiczną, mamy wyższe progi, troszeczkę niższą pomoc publiczną. Nie jesteśmy miastem, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Nie jesteśmy miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, za co trochę płacimy tymi wysokimi progami właśnie, bo w Sosnowcu by duża firma zainwestowała, wystarczy, że stworzy projekt na 10 milionów, u nas to już jest 80, więc to jest ogromna różnica. Dlatego nie tylko te inwestycje zewnętrzne, ale też staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy już tutaj są, w rozbudowach, w przebudowach, w reinwestycjach, w takich sprawach, które wydają się pozornie proste, które wymagają czasami wykonania wielu telefonów, przekazania różnych pism, bo ten chce zrobić ścieżkę rowerową dla pracowników, a to są takie codzienne dylematy przedsiębiorców i jak nie wiedzą czasami, gdzie mają się z nimi zgłosić, to dzwonią do nas po prostu. Centrum Obsługi Inwestora znajduje się przy ulicy Waszyngtona 5. To jest pokój 112, tuż za salą, gdzie państwo zakładają działalność gospodarczą i gdzie te wszelkie zmiany nanoszą. Takie podstawowe dane kontaktowe są w zakładce dla inwestora na stronie głównej Urzędu Miasta.
13: Dziękuję. Moim gościem była Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
5: Poznaj miasto!
13: Daniel Zaleński z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
17: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze. Wow!
18: To jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, który możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
3: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
18: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Panie Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniczy. Tam na plaży, na kaszubskim nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw i oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji w trakcie niepogody. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
3: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
18: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń

0: dalej, płazy bez oczu, specjalnie, kompletnie, w zasadzie nigdy nie wychodzące z jaskini. U nas tych troglobiontów takich jaskiniowych jest stosunkowo niewiele, ale również się znajdują. Jest więcej takich owadów, zwierząt, które żyją tak naprawdę na granicy. A na Jurze ciekawostka, bo w bardzo dawnych czasach pan właśnie dr Andrzej Skalski przywiózł gatunki totalnych troglobiontów z takiej rodzinki chrząszczy niewielkich, Spoonomus hygrophilus, tak się nazywa. Przywiózł 50 par i wypuścił w jaskini towarnej. W tej chwili no, na pewno byłoby to bardzo negatywnie odebrane, ale to były bardzo dawne czasy i to w zasadzie było pewne takie doświadczenie wręcz laboratoryjne, ponieważ jaskinie są izolowane i to jest miejsce, gdzie ten gatunek utrzymuje się, ten gatunek się rozwija, jego populacja jest stabilna, wręcz powiedziałbym wzrasta. Miałem okazję dzięki pomocy Jurka Zygmunta wejść tam właśnie do jaskini do wanny i zobaczyć naocznie, przekonać się, że ten gatunek tam się znajduje. Zresztą no, wrażenia w jaskiniach są niezwykłe. No może poza osobami, które mają klaustrofobię, ale powiem tak, że naprawdę jaskinie to jest inna galaktyka, inny świat.
1: O skarbach jurajskich opowiedział nam Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. A ja zachęcam do spacerów jesiennych po Jurze, a już w październiku 10 w ratuszu w Częstochowie odbędą się warsztaty przetwarzania i wykorzystywania jesiennych owoców. Warsztaty te nazywają się Zapomniane Owoce Lasu. Projekt Wszystko Zielone to okazja do poznania dziko rosnących i zapomnianych owoców lasu i terenów zielonych. Będzie też okazja do rozmów o znaczeniu dzikich owoców w medycynie ludowej, a także w naszej kuchni, o tym, jak przygotowywano z nich zapasy na zimę. Przypomnę, to wydarzenie w ratuszu w Częstochowie. Tam też jest inna propozycja z menu survivalowca, żołędziowa spiżarnia i przysmaki ukryte pod ziemią. Tym razem dowiemy się, jak w przyszłości użytkowano dostępne w lesie nasiona, kłącza, bulwy czy korzenie. Poznamy topinambur, tatarak. To wszystko propozycje Muzeum Częstochowskiego. No to odwiedźmy jeszcze teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Tu spektakl z tłumaczeniem na polski język migowy. Spektakl zatytułowany jest Trzy Światy. Wydarzenie 8 października. Są już plany nawet na Sylwestra. Tym razem w Częstochowie na deskach teatru Moralność pani Dulskiej. A na razie na scenie teatru imienia Adama Mickiewicza Trzy Światy. Jak usunąć znajomego? Jeśli przecięto cię na pół, to tylko część propozycji.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W tej części programu sprawdzimy, jaki klimat mamy nie tylko w Częstochowie, ale też w okolicznych miejscowościach na Jurze. Sprawdzimy, czy ukształtowanie terenu ma wpływ na to, co za oknem, na to, co leci z chmur i na to, co widać na horyzoncie. Myszkowscy łowcy burz, Damian Różycki.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać się po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników, co bardzo nas staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody właśnie dla północnej, centralnej części Górnego Śląska. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takim jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No, informować o tym, jaka będzie pogoda. No i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach. No, ja jeśli tylko się nadarzy okazja i te burze faktycznie gdzieś występują w naszym regionie, zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów, czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo. Dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz.

0: deszcz, pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych i to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie. Ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. Przede zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni w tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej. No i przede wszystkim też mamy ciekawy region, tutaj Górny Śląsk, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny, położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy też, rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład, które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli Brama Morawska ze strony czeskiej, taki ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta Brama Morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy, to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą gdzieś, gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś, gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się, wiadomo, obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu. Zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region.
1: Zmieniamy temat.
2: A teraz krótkie podsumowanie Kolei Śląskich dotyczące trasy między Częstochową a Krakowem.
3: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa. Pociągi Kolei Śląskich linii S34 kursują z Częstochowy przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinie i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa. Uruchomienie nowych połączeń pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch nowych przystanków Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu w Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów. Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie rosło z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu funkcjonowania połączenia, czyli we wrześniu 2025 roku, z przejazdów pociągami Kolei Śląskich relacji Częstochowa-Kraków-Płaszów skorzystało blisko 39 tysięcy pasażerów, a w maju tego roku już niemal 68 tysięcy pasażerów łącznie. W ciągu roku, przypomnę, przewieźliśmy tutaj 650 tysięcy osób. Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji 4 pary bezpośrednich połączeń na dobę. Wcześniej były to 3 pary, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły 6-osobowe elfy. Do tej pory w dni robocze trasy obsługiwały 4-członowe elfy 2, a w dni wolne 6-członowe elfy 1.
2: O funkcjonowaniu bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem mówił rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. A teraz w programie zmieniamy temat i przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Beaty Kopczyńskiej, pani rzecznik, a potem zainteresowanych oczywiście będziemy odsyłać do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
4: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zachowuje stabilność finansową, co potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz regularny napływ składek zapewniły sprawne finansowanie bieżących świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w drugim kwartale poziom 82,9%, średnia dla całego półrocza to 82,2%, co pozwoliło na zmniejszenie skali wykorzystania dotacji z budżetu państwa. Dane Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 82,2%, a w drugim kwartale osiągnął nawet 82,9%. Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Wzrost składek i liczby ubezpieczonych to odnotowano w pierwszym półroczu 2026 roku. Przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 205 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Do przychodów FUS wliczają się również wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Środki są przekazywane do funduszu emerytalnego od momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego. W pierwszym półroczu tego roku wynosiły one 7,6 miliarda złotych i były wyższe o 39,5% od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten wzrost jest przede wszystkim konsekwencją dobrej koniunktury na rynkach akcji, dzięki której znacznie zwiększyła się wycena aktywów OFE. Dotacja z budżetu państwa jest gwarancją wypłaty świadczeń. Od stycznia do czerwca tego roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 30 miliardów 300 milionów złotych środków dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4% kwoty zaplanowanej na cały rok. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych na koniec czerwca tego roku było zgłoszonych ponad 16 milionów 200 tysięcy osób, czyli o 17,6 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, ponad 70%, a kolejne osoby prowadzące działalność gospodarczą, 11,4% oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia agencyjnych lub o świadczenie usług, 9,2%. Warto podkreślić, że coraz większy udział obcokrajowców jest wśród ubezpieczonych i na koniec czerwca stanowili oni 8,2% wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1 340 000 osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, są obywatele Ukrainy, 901 000 oraz obywatele Białorusi, 143,8 000 osób.
2: Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała częstochowskich płatników. A jeśli chcecie więcej, to oczywiście ulica Dąbrowskiego, to tam mieści się oddział zakładu w Częstochowie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to...